bunch of dots that you're back there. Dziękuję ci Boże za milującą żenę, za manżelską bliskość, za rodzinę, za wierę, za wszystkie drugie szanse, że zahrniasz ma dobro. Dziękuję, że si chcela, byśmy byli mamą a ojcem.